0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Too Loud Video Production.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Bibeli rogu, bombokla,